0: tout bonjour.
1: Hiyo na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahuyoteni.